0: Jutarna Radio Ena 80.
1: I najboljše tvoji, party piece.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Penso con sueño para sido.